0: pomladni Radio N.
1: Mam pomladanskie kiksy. Mam pomladanskie tortice i pomladanski
2: Radio N.
1: Kucham sladoli kajmi.
3: Pomladni Radio N.

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada petnajsta postala nuna, neč nimam od nje. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo.